mina. Hlalo yazi yamadoda ayiphele. Yakubuza ubusuku lomhlanje wena kulo mdlalo wayizolo khomba bani. Ungayiwele yamadoda ayiphele.